0: Opróbuj.
1: Ej no.
0: Zakraś się. Hej je. No i kajesz na właski się. Hej je.
1: Kaleko master.
0: I drudzieś. I kajesz na właski się. Hej je.
1: Kaleko master.
0: I drudzieś.